Shaggy ma bala mwanti o mojuru. Shaggy ma bala mwandwae mojuru. Shaggy ma bala mwameru mojuru. Tepegu. One day we were tegwe guban. Karo yon bijon tegwe guban. Kongen juga gong we.